Asking for a Friend. No, poważno to wiecie, dnes se pojawi nowa pesen Jasmine Whale. Na Nenku, na Nufri, na Milen i na Bobby Strukanski. Sled Concrete Boots or Cyanide. Nowo to parcie, że zewzeme mnogo prostranstwo w sercata i kazwa se Happiness Digger. Yeah! Rock and roll!